0: Lady Gaga, Third Party, John Martin, Human je tisto, kar smo slišali. Zdaj čas za skonku 90-ta, E17, Do You Still in Petra Grašo, Ako te pitaju.
1: 90-ta so zakon.